lati, ay, pati, lati, lati, lati, ay, ay, mama man, pati ni man, ofuni samo, ay, ofuni samo, ay, ofuni samo, isamo, ofuni samo, ay, ofuni samo, yewana man, ofuni samo.